0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich naszych słuchaczy i zapraszam gorąco do wysłuchania polskiego programu radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, którą nadajemy w czwartek 11 oraz 14 czerwca, czyli w niedzielę 14 czerwca. A oto co proponujemy w dzisiejszym programie. Już za chwilę nadamy przegląd najważniejszych doniesień tygodnia, po czym temat dnia. Zadajemy sobie pytanie, kim są Australijczycy, którzy mogą znaleźć się w samym środku reform podatkowych dotyczących rynku mieszkaniowego w budżecie federalnym. Zdaniem rządu zmiany dotyczące negative gearing oraz podatku od zysków kapitałowych mają poprawić dostępność mieszkań. Jednak niektórzy eksperci ostrzegają, że reformy mogą również wywołać niezamierzone konsekwencje dla Australijczyków próbujących budować majątek i wejść dopiero na rynek nieruchomości. O szczegółach zaraz po przeglądzie doniesień tygodnia. W dalszej części programu nadamy relacje ze zjazdu Rady Polonii Australijskiej, który odbył się w miniony weekend w Perth. W ramach reportażu ze zjazdu przygotowanego przez naszą korespondentkę z zachodniej Australii, Mirę Danielewską, wypowiedzą się prezes Rady, pani Małgorzata Kwiatkowska, wiceprezes Rady, pan Henryk Kurylewski, a także uczestnicy zjazdu i reprezentanci organizacji stanowych. Wśród głównych tematów poruszonych na zjeździe były m.in. proponowane zmiany statutowe, zmiany funkcjonalne organizacji Polart, a także zbliżający się australijski spis ludności census. Na koniec audycji, jeśli czas nam na to pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne. To wszystko po aktualnościach. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do pozostania z nami przez następną godzinę i życzę bardzo miłego odbioru.

Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić. Oto skrót najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS w czwartek, 11 czerwca. Zaczynamy od wiadomości ze świata. Prezydent USA Donald Trump ostrzega Iran przed nowymi atakami, dzień po przeprowadzeniu uderzenia na południe kraju po zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca wojskowego. W mediach społecznościowych prezydent Trump napisał, że Iran zbyt długo zwlekał z negocjacjami porozumienia, ostrzegając, że teraz zapłaci cenę w postaci jeszcze intensywniejszych ataków. Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian określił ostatnie amerykańskie ataki jako oznaki desperacji po tym, jak wojsko USA miało zaatakować w 20 miejscach, w tym irańską obronę przeciwlotniczą, stacje radarowe i stanowiska kontroli naziemnej. W dzielnicy mieszkalnej Belfastu spalono domy i pojazdy po nocy przemocy na tle antyimigracyjnym. Zamaskowani mężczyźni podpalali samochody i zmuszali rodziny do opuszczenia domów. Do zamieszek doszło po ataku nożownika w północnym Belfaście, którego sprawcą miał być obywatel Sudanu. 30-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Policja poinformowała, że setki protestujących atakowały funkcjonariuszy i podpalały pojazdy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że sprawcy przemocy poniosą pełne konsekwencje. Minister spraw zagranicznych Australii Penny Wong przybywa z wizytą w Europie i Wielkiej Brytanii wraz z wicepremierem Richardem Marlesem, aby umocnić relacje międzynarodowe. Podczas wystąpienia u boku brytyjskiej minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper, Wong podkreśliła, że ostatnie wydarzenia pokazują, jak kruchy pozostaje rozejm. Minister do spraw rodzin Amanda Camp ogłosiła, że dzieci poniżej 5 roku życia zostaną wyprowadzone z placówek opieki instytucjonalnej. Raport zawiera jednak jeszcze 51 innych rekomendacji, które, jak podkreśla prokurator generalna Deb Frecklington, wymagają dokładnego rozważenia. W placówkach opieki Queensland przebywa obecnie 2258 dzieci, w tym 78 poniżej 5 roku życia. Nowa analiza organizacji AngliCare wskazuje, że obecna wysokość świadczenia JobSeeker pozostawia osobę samotną z niedoborem $251 tygodniowo na pokrycie podstawowych potrzeb, a samotny rodzic pobierający parenting payment $174. Dyrektor wykonawcza AngliCare Cassie Chambers powiedziała, że badanie porównywało podstawowe koszty życia, takie jak żywność, czynsz i inne niezbędne wydatki z wysokością świadczeń socjalnych. Australijska policja współpracuje z greckimi służbami po doniesieniach o zatrzymaniu jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Australii po 3 dekadach ukrywania się. Australijskie władze mają wystąpić o ekstradycję 55-letniego Jamesa Dalamangasa, poszukiwanego w związku ze śmiertelnym ugodzeniem nożem George'a Giannopoulosa w klubie nocnym na przedmieściach Sydney w 1999 roku. Policja Nowej Południowej Walii próbowała doprowadzić do jego ekstradycji już w 2003 roku, a postępowanie prowadzone przez greckie organy zostało zawieszone w 2007 roku. Za informacje prowadzące do jego zatrzymania wyznaczono również nagrodę w wysokości $200,000. Rząd federalny nadal broni planowanych zmian w dostępie do Narodowego Programu Ubezpieczenia Osób z Niepełnosprawnościami, mimo krytyki wyrażanej podczas senackiego dochodzenia. Rząd chce ograniczyć rosnące koszty programu poprzez zmniejszenie o 50% finansowania udziału społecznego oraz przeniesienie tysięcy osób z łagodniejszymi i umiarkowanymi niepełnosprawnościami do systemów wsparcia prowadzonych przez poszczególne stany. Przewidywanych oszczędności budżetowych wynoszących 16,6 miliarda dolarów, aż 11 miliardów ma pochodzić ze zmian kryteriów kwalifikacyjnych. Morze niebieskich czapek wypełniło Melbourne Cricket Ground podczas publicznej ceremonii pogrzebowej Nila Danihera, działacza na rzecz walki ze stwardnieniem zanikowym bocznym MND. Jeden z uczestników powiedział, że przyszedł oddać hołd Daniherowi za jego 13-letnią walkę z chorobą, którą nazywał bestią, oraz za kampanię Fight MND, zwiększającą świadomość społeczną i wspierającą badania naukowe. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu, potwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
Senat poparł ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. W nowych przepisach przewidziano m.in. swobodę ubioru uczniów i powołanie dla nich specjalnego rzecznika. O losie nowych przepisów zadecyduje prezydent Karol Nawrocki, na którego podpis ustawa będzie teraz czekać. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu 11 czerwca wynosi 2,88 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 70 centów. Przegląd wiadomości tygodnia Radia SBS przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. Na pytanie, kim są Australijczycy, którzy mogą znaleźć się w samym środku reform podatkowych dotyczących rynku mieszkaniowego, próbujemy odpowiedzieć właśnie w tym materiale. Przed Państwem ponownie Joanna Brokowska-Surucic.
1: Kim są Australijczycy, którzy mogą znaleźć się w samym środku reform podatkowych dotyczących rynku mieszkaniowego zapowiedzianych w budżecie federalnym? Zdaniem rządu zmiany dotyczące negative gearing oraz podatku od zysków kapitałowych mają poprawić dostępność mieszkań i wyrównać szanse młodszych pokoleń. Jednak niektórzy eksperci ostrzegają, że reformy mogą również wywołać niezamierzone konsekwencje dla Australijczyków próbujących budować majątek i wejść na rynek nieruchomości. Oto szczegóły. Coraz więcej młodych Australijczyków już teraz szuka sposobów na zdobycie własnego mieszkania, kupując nieruchomości międzystanowe, w których nigdy nie planują zamieszkać, wynajmując mieszkania przy jednoczesnym inwestowaniu w inne aktywa albo mieszkając z rodziną, by odłożyć wkład własny. Choć niektórzy z optymizmem patrzą na reformy dotyczące negative gearing i podatku od zysków kapitałowych ogłoszone w budżecie federalnym na 2026 rok, licząc, że pomogą one schłodzić gwałtownie rosnące ceny i popyt inwestorów, inni obawiają się, że nowe przepisy mogą jeszcze bardziej utrudnić im wejście na rynek. Eksperci uważają, że pośrodku tych zmian mogą znaleźć się najemcy oraz młodzi inwestorzy. 26-letni Alexander Clisdell ciężko pracował, aby zapewnić sobie dobrą przyszłość. Mieszkał z rodziną, jednocześnie odkładając pieniądze na oszczędności i inwestycje. Od mniej więcej 21 do 26 roku życia naprawdę ciężko pracowałem każdego dnia. Oszczędzałem i inwestowałem. Robiłem wszystko tak, jak trzeba. Bardzo interesuję się giełdą i inwestycjami. W ubiegłym roku rozpoczął proces zakupu nieruchomości inwestycyjnej w Sydney. Po uzyskaniu wstępnej zgody kredytowej za pośrednictwem brokera hipotecznego planował w ciągu kilku tygodni wziąć udział w aukcji. Jednak jak mówi, reformy dotyczące negative gearing ogłoszone w majowym budżecie drastycznie zmniejszą jego zdolność kredytową. Po rozmowie z brokerem zrozumiał, że nieruchomość jest już poza jego zasięgiem. Najważniejsze było posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej uzyskać kredyt na taką inwestycję, a teraz to zniknęło. Mam wręcz wrażenie, że system zawiódł młodsze pokolenie. Zrobiłem wszystko właściwie, żeby znaleźć się w pozycji umożliwiającej zakup takiej nieruchomości, a teraz, nie z własnej winy, system jakby po prostu mi to odbiera. Negative gearing może poprawić sytuację finansową inwestora, ponieważ pozwala wykorzystać straty z nieruchomości inwestycyjnej do obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu, co, jak podkreślają brokerzy, wpływa także na wyliczanie zdolności kredytowej. Zgodnie z reformą ulga ta nie będzie już dostępna dla kupujących istniejące nieruchomości, ale pozostanie dla nowo wybudowanych domów i mieszkań. Zmiany dotyczące negative gearing będą objęte zasadą praw nabytych, co oznacza, że osoby, które kupiły nieruchomości przed ogłoszeniem budżetu, zachowają ulgę podatkową. Od lipca przyszłego roku zmieni się również podatek od zysków kapitałowych. W poprzednim systemie osoba sprzedająca aktywo posiadane przez co najmniej rok płaciła podatek jedynie od 50% osiągniętego zysku kapitałowego. Nowy system zniesie tę ulgę i wprowadzi system indeksowany o inflację. Jednak obecni inwestorzy zachowają dotychczasowe korzyści podatkowe dotyczące zysków już wypracowanych w starym systemie. Zmiana obejmie wszystkie aktywa, nie tylko nieruchomości. Aleksander mówi, że zmiany wpłyną na to, gdzie będzie go stać na zakup nieruchomości. Marzenie o zakupie nieruchomości inwestycyjnej, żeby zapewnić przyszłość mojej rodzinie w Sydney, w Nowej Południowej Walii, prawdopodobnie już się nie spełni. Aleksander robi teraz krok wstecz i rozważa bardziej przystępne cenowo opcje w innych stanach. Jeśli chodzi o jego portfel akcji, uważa, że sytuacja całkowicie się zmieniła po likwidacji ulgi podatkowej od zysków kapitałowych. Starsze pokolenie korzystało z ulg podatkowych od zysków kapitałowych i negative gearing. Dzięki temu budowali swój majątek. A jak będzie wyglądało budowanie majątku przez nasze pokolenie? Kto to wie? Reinvesting to określenie osób, które wynajmują mieszkanie, jednocześnie kupując nieruchomości w bardziej przystępnych cenowo lokalizacjach, aby wejść na rynek nieruchomości. Nicola Power, szefowa działu badań ekonomii w Domain, uważa, że reformy podatkowe zmieniły perspektywy reinwestorów i innych młodych ludzi próbujących budować majątek. Widzimy, że młodsze pokolenie wybiera różne ścieżki, aby budować majątek i wejść na rynek nieruchomości. Jedną z nich jest reinvesting, który pojawił się w odpowiedzi na wysokie koszty życia w największych miastach Australii i próby młodych ludzi znalezienia drogi do własnego domu. Widzimy też wzrost inwestowania w akcje, aby pomnażać majątek i uzbierać wkład własny na pierwszy dom. Ostatecznie jednak teraz będzie to trudniejsze, ponieważ zmiany w CGT dotyczą wszystkiego. Jednak Tim Lawless, dyrektor wykonawczy do spraw badań regionu Azji i Pacyfiku, mówi, że dane kredytowe sugerują, iż reinvesting wciąż pozostaje stosunkowo niszową strategią. Mamy dane ABS z kwartalnych wskaźników kredytowych. Istnieje tam podkategoria dotycząca osób kupujących pierwszy dom jako inwestycję i wynosi ona jedynie około 5,6% wszystkich pierwszych nabywców zaciągających kredyt na cele niezamieszkania. Power uważa jednak, że reformy mogą ograniczyć konkurencję ze strony inwestorów na rynku istniejących nieruchomości, co może ułatwić młodym ludziom wejście na rynek. Jednocześnie ostrzega, że może to pogorszyć sytuację najemców. Prawdopodobnie zobaczymy zmianę w strukturze własności i większy udział kupujących po raz pierwszy. Ale ci, którzy pozostaną na rynku najmu, odczują skutki tych zmian najmocniej. Będą to gospodarstwa domowe o niskich dochodach, dla których perspektywa zakupu domu po prostu nie istnieje. Będą to też nowe osoby wchodzące na rynek najmu, młodzi ludzie wyprowadzający się z domu rodzinnego czy nowi migranci przyjeżdżający do Australii. Myślę, że paradoks polega na tym, że najemcy próbujący oszczędzać na wkład własny będą mierzyć się z wyższymi czynszami. Rządowe prognozy wskazują, że zmiany podatkowe spowolnią wzrost cen nieruchomości o około 2% rocznie. Powell podejrzewa, że skutki będą znacznie większe. Jako przykład wskazuje Nową Zelandię. Tamtejszy rząd wprowadził w 2021 roku reformy znacząco ograniczające możliwość odliczeń podatkowych dla inwestorów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jednak po zmianie rządu przepisy zostały cofnięte. W rezultacie ceny najmu znacząco wzrosły, dlatego później wycofano się ze zmian i przywrócono negative gearing. Myślę, że mamy niedaleki przykład pokazujący, że wpływ na czynsze może być ogromny. Mam nadzieję, że rząd ma rację mówiąc, że będzie to tylko 2 dolary tygodniowo, ale podejrzewam, że wzrost czynszów będzie dużo większy. 29-letni Nate Pedrotti wynajmuje mieszkanie w Melbourne wraz ze swoją narzeczoną, oszczędzając na zakup domu. Choć uważa, że wzrost czynszów jest możliwy, pozytywnie ocenia kroki podjęte przez rząd w budżecie. To trochę wyrównuje szanse między ludźmi takimi jak ja, którzy próbują wejść na rynek, a osobami kupującymi trzeci, czwarty czy piąty dom. Mam nadzieję, że rząd stanowy weźmie większą odpowiedzialność za stabilizowanie czynszów, ograniczając skalę podwyżek, jakie właściciele mogą nakładać na najemców. Dla osób kupujących pierwszy dom zmiany mogą ograniczyć konkurencję o istniejące nieruchomości. Jednak pozostawienie korzyści wynikających z negative gearing dla nowych inwestycji może skierować inwestorów właśnie na ten segment rynku. Choć zmiany budżetowe miały zmniejszyć presję na osoby kupujące pierwszy dom, Lawless uważa, że nowe osiedla na obrzeżach miast mogą stać się miejscem zwiększonej rywalizacji z inwestorami. Dla osób takich jak Aleksander trudno dziś przewidzieć przyszłość. Czy kupię nieruchomość inwestycyjną w ciągu najbliższych kilku miesięcy? Może nie. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest teraz zrobić krok wstecz, zobaczyć, jak rynek się dostosuje, jak będzie wyglądała nowa sytuacja i dopiero wtedy podejmować decyzję. Materiał Josie Harvey z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Chodzi o zjazd Rady Polonii Australijskiej, przynajmniej w najważniejszych wydarzeń takich organizacyjnych i strukturalnych. Drodzy Państwo, zjazd Rady Polonii Australijskiej odbył się w miniony weekend w Perth. W ramach reportażu ze zjazdu, który nadamy za chwilę, reportażu przygotowanego przez naszą korespondentkę z zachodniej Australii Mirę Danielewską, wypowiedzą się prezes Rady Małgorzata Kwiatkowska, wiceprezes Henryk Kurylewski, a także uczestnicy zjazdu i reprezentanci organizacji stanowych, włącznie z tymi najmłodszymi członkami naszej Polonii, bo będzie młoda Summer Bartczak, 20-paroletnia reprezentantka organizacji z Wiktorii. Warto ją posłuchać. Sądzę, że świeży powiew, świeże spojrzenie wnosi do wielu spraw. A głównymi tematami poruszonymi na zjeździe były m.in. proponowane zmiany statutowe, zmiany funkcjonalne organizacji Polart, a także zbliżający się australijski spis ludności census. Drodzy Państwo, jeśli czas nam na to pozwoli, nie jestem pewna, bo materiału ze zjazdu Rady mamy sporo, ale jeśli uda się, nadamy również ogłoszenia lokalne, jeśli nie, to zapraszam na piątkowy program. Zanim przeniesiemy się do zachodniej Australii, do Perth, gdzie, przypomnijmy, w miniony weekend odbył się zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, piosenka.

0: Spells wita Państwa Mira Danielewska. Miałam zaszczyt uczestniczyć w 58. zjeździe Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, który po raz pierwszy w historii odbył się w Perth w Australii Zachodniej. Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 5 czerwca, uroczystym koncertem w polskim klubie imienia generała Sikorskiego. Goście z całej Australii mieli okazję wysłuchać występów Magdy Lisek, naszej diwy operowej, młodej skrzypaczki Kasi Boccanazo oraz gościa z Sydney, wokalistki jazzowej Marty Nowickiej. To wydarzenie było uroczystym otwarciem obrad i zgromadziło przedstawicieli organizacji polonijnych z całego kraju. W kolejnym roboczym dniu wśród najważniejszych tematów obrad zjazdu znalazły się propozycje zmian statutowych w Konstytucji Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, przyszłość festiwalu PolArt i rozważana zmiana formy prawnej organizacji PolArt Inc. Dyskutowano również o edukacji, Forum Młodej Polonii Australijskiej oraz istotnej kwestii reprezentacji wszystkich stanów w Prezydium Rady Naczelnej. Uznano za ważny temat tegoroczny spis powszechny w Australii, który będzie miał wpływ na przyszłość całej społeczności australijskiej, w tym Polonii. Na zakończenie uczestnicy spotkali się już w Polish Club Krakowia, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie medali Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, a następnie wzięli udział w obchodach Nocy Świętojańskiej, które tłumnie zgromadziły liczną pertowską Polonię. Podczas tych kilku dni miałam okazję nie tylko uczestniczyć w obradach, ale także rozmawiać z delegatami i gośćmi zjazdu. Zapraszam Państwa do wysłuchania ich opinii i refleksji, które podsumowują to ważne dla australijskiej Polonii wydarzenie. Małgorzata Kwiatkowska, prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Pani prezes, czy jest Pani zadowolona z dzisiejszych obrad i co według Pani, jakie punkty najważniejsze poruszono?
1: Jestem zadowolona, że dużym zainteresowaniem cieszył się zjazd, bo była rekordowa liczba delegatów. Łącznie 98 mandatów było na zjeździe. Nigdy tak dużej liczby nie mieliśmy. Delegatów było 38. To się wiąże z tym, że jeden delegat może mieć proxy. Nie wszyscy mogli przyjechać z różnych powodów, ale reprezentowali wszystkie stany australijskie z wyjątkiem terytorium północnego, dlatego że nie ma organizacji członkowskiej z tamtego terenu w Radzie Naczelnej. Poruszaliśmy wiele kwestii. Kwestią kluczową, jaką w tej chwili się zajmujemy, to są zmiany statutowe naszej konstytucji i główny problem, z którym się borykamy, to jest opracowanie takiego systemu mandatów, który by satysfakcjonował organizacje członkowskie. Tego nie udało się w ciągu tego ostatniego roku przygotować na takim poziomie, żeby było to gotowe do przedstawienia na zjeździe. Generalnie statut Rady Naczelnej mówi, że wnioski na zjazd muszą być złożone 8 tygodni przed zjazdem, czyli w tym roku wypadało to 10 kwietnia. I na 10 kwietnia dostaliśmy 5 proponowanych zmian w statucie, które były moim zdaniem kosmetyczne, dotyczyły zmiany słów i jednej zmiany może nie merytorycznej, ale dodatkowej daty opłaty członkostwa w danym roku. Moim zdaniem i wielu innych te wnioski, nawet te 5, które były przygotowane na zjazd, nie były przygotowane w takiej formie, żeby nie mieć wątpliwości podczas głosowania. Uważaliśmy, część delegatów przynajmniej uważała, że potrzebna jest dodatkowa praca nad tym, jak również dobrze byłoby, żeby to sprawdził prawnik. Prawnik, który zajmuje się takimi sprawami. Więc odesłaliśmy to do rozpatrzenia. Było głosowanie, te 5 punktów nie przeszło, ale dalej będzie praca nad tym trwała i moim zdaniem najważniejsza jest sprawa właśnie tych mandatów. Inne sprawy są mniej istotne, ale również jeżeli chcemy przeprowadzić, to musimy sprawdzić wszystkie elementy Czy to nie tworzy jakichś problemów dla innych elementów statutu?
0: Również istotną sprawą wydaje się być sprawa zmian w konstrukcji Polartu. Proponuje się zmianę dotychczasowej formy prawnej na formę LTD. To była forma incorporation. Co pani uważa na ten temat?
1: Tu się opieram na opinii prawników i komisji tej grupy roboczej, która nad tym pracuje, z prawnikami, którzy stwierdzili, że ponieważ Polart Inc. organizacja jest zarejestrowana w stanie Victoria, a operuje w całej Australii, powinna spełniać warunki organizacji globalnej zgodne z obecnymi przepisami i wtedy ma większe możliwości składania podań o granty, ubezpieczenia swoich dyrektorów i każdy komitet następny nie zaczyna pracy od podstaw, tylko ma tę parasolową organizację, która tworzy trzon i zapewnia ciągłość pracy głównego trzonu organizacji. A i tak powstają komitety, które odpowiadają za kolejne festiwale, ale one już nie mają takiego obciążenia strukturalnego, jakie mają w tej chwili. Tak, zapewni ciągłość i zapewni również odpowiednią ciągłość finansów. Ja nie jestem prawnikiem i opieram się na opinii, która została przedstawiona przez grupę roboczą, którą uzyskali od prawników. Także wydaje mi się, że to jest dobra droga na przyszłość. No, myślę, że ważną sprawą również było to, że my jako Rada Naczelna jesteśmy powiernikami Funduszu Wieczystego Rady Naczelnej i ustalamy, jakie dotacje komu przyznać w danym roku. Jest specjalny komitet, grupa doradcza, przyznawanie w ramach tego. I w tym roku zmieniliśmy jednego administratora, bowiem określone, nie będę wchodzić w szczegóły, ale określone punkty regulaminu zobowiązują do tego i zadowolona jestem, że mogłam powiedzieć, że Fundusz Wieczysty, który został założony z konsolidowanych kont bankowych 5,5 roku temu, przez ten okres czasu zarobił, jeśli chodzi o kapitał, 200 tysięcy dolarów. Płaciliśmy 730 około, a teraz ma 930. Także to była bardzo dobra decyzja, którą udało się nam uzyskać. To było również za mojej kadencji. Także to i jeszcze była okazja wręczyć 4 medale zasłużonym działaczom, które przyznała kapituła medalu pani Ani Niedźwiadek, prezesowi Polonii Australii Zachodniej, Włodzimierzowi Bilskiemu, prezesowi zasłużonego klubu sikorskiego, pani Barbarze Skóra, wieloletniej nauczycielce i po prostu osoby dbałej o zachowanie tradycji, historii i tak dalej. No i panu Ryszardowi Borysiewiczowi, prezesowi klubu polskiego Warszwi. Cała czwórka była obecna na zjeździe, medali przyznano 8 w tym roku, pozostałe przyznano dla działaczy z Brisbane i będą im wręczone przy nadarzającej się okazji uroczystości w Brisbane. Jeszcze chciałam wspomnieć, że również udało nam się nawiązać kontakt online z panią ambasador Karoliną Cemką, która podzieliła się z nami swoimi wrażeniami i doświadczeniami z dotychczasowego pobytu w Australii, krótkiego jeszcze, i dała nam szereg cennych uwag i sugestii do współpracy i do uczczenia, zachowania pamięci o różnych wydarzeniach czy patronach tegorocznych. Między innymi jest to 40. rocznica wizyty Jana Pawła II w Australii. W Melbourne był wtedy, było specjalne spotkanie z Polonią. Również pan konsul był z nami cały czas. Również zabrał głos i to kilkakrotnie, dzieląc się z nami dotychczasowymi doświadczeniami i sugerując dalsze elementy współpracy.
0: Pani ambasador zaproponowała wybranie się na Górę Kościuszki i zaznaczenie polskości tej góry. No i również sprawy edukacji młodzieży są ważne. Również sprawy fundacji pani Elżbiety Raczkowskiej.
1: No już właśnie w tym roku była duża promocja nauki do matury. więcej studentów zgłosiło się, aby kontynuować język polski na maturze. O światowym wolontariacie Korpus Młodzieżowego Wolontariatu w Australii mówił pan Henryk Kurylewski i pan Edward Dudziński z Adelaide mówił o naszej inicjatywy, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku i która dość wolno się rozwija, mianowicie archiwizacji informacji o archiwizacji dokumentów w Australii. Ciekawy temat, bo bardzo trudno nam uzyskać od kogokolwiek informacje, czy ma jakieś dokumenty, czy jakie dokumenty, a chcielibyśmy stworzyć taką mapę Australii, żebyśmy mieli tę wiedzę, kto ma dokumenty, a potem byłby następny etap digitalizować, czy to rozwijać. O tym mówiliśmy, że SBS mógłby być kolejnym źródłem mediów polonijnych, gdzie mogłaby być i przeprowadzona rozmowa na ten temat, zadane pytania, Edward mógłby to wyjaśnić, żeby zachęcić ludzi, żeby się podzielić z tą informacją. I jeszcze jeden element związany z archiwizacją, ale pośrednio, mianowicie Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. Brakuje im miejsca na to, żeby mogli te dokumenty, które mają przedstawić komuś, żeby można było je zobaczyć. One są w kontenerach i żeby coś zrobić, potrzebne są spore pieniądze i tutaj pani Bożena Iwanowska wystąpiła z sugestią, aby Prezydium Rady Naczelnej pomogło, zaangażowało się we wsparcie zarządu muzeum, aby przygotowało kompleksowy wniosek o przyznanie takiej dotacji przez Multicultural Structure Grant. Mówię po angielsku, bo to jest angielska instytucja. Także jest to opcja, żeby się tym zainteresować i zorientować, czy mamy szansę taki grant złożyć ze wszystkimi dokumentami, planami i tak dalej i starać się o odpowiednią dotację.
2: Drodzy Państwo, już za chwilę powrócimy do relacji naszej korespondentki z zachodniej Australii, Miry Danielewskiej, z ostatniego zjazdu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, który odbył się w zachodniej Australii w miniony weekend.
3: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

0: Henryk Królewski,
1: wiceprezes Rady Naczelnej. Dziękuję za rozmowę przede wszystkim. Dla mnie najważniejszym punktem w mojej działalności jako wiceprezes Rady Naczelnej to są sprawy młodzieży, a więc zakładam korpus wolontariatu młodzieżowego Polonii Australijskiej i zapręcam młodych ludzi, przyszłych liderów do kontaktu. Kolejny punkt. Byłem przewodniczącym komisji statutowej i przez 9 miesięcy komisja statutowa bardzo ciężko pracowała nad propozycjami. To były dyskusje bez wpływu zewnętrznego, po prostu były zamknięte zebrania po to, żeby ta komisja mogła się skupić nad tym zadaniem, żeby rozmawiać między sobą nad tymi tematami, bez narzuceń od zewnętrznych źródeł.
2: Czy to były istotne tematy i istotne zmiany?
1: Uważam, tak, że były istotne, bo zaczęliśmy od samego początku. Nie można dyskutować, czy zmieniać kolejne punkty w statucie Rady Naczelnej, na przykład o członkostwie, jeżeli od samego początku nie jest jasne, nie jest klarowne, co to znaczy członek Rady Naczelnej.
2: No właśnie, kto może być członkiem Rady Naczelnej?
1: Aż ta organizacja polonijna, bo jesteśmy Radą Naczelną Polonii Australijskiej, a więc jest w statucie teraz napisane i już to istnieje, ale chcieliśmy sprecyzować, że członek Rady Naczelnej to jest organizacja polonijna, która już działa, która jest widoczna, która pracuje na rzecz Polonii mieszkającej w Australii. Myślę, że moim osobistym zdaniem firmy to mają inne zadanie. Firmy mają za zadanie zarabianie profitu dla swoich inwestorów. Jeśli organizacja społeczna, która się utrzymuje tylko i wyłącznie z członkostwa swoich członków, płacą tam jakieś drobne pieniądze, żeby utrzymać swoją organizację, i tutaj mówimy o różnych organizacjach, są organizacje młodzieżowe, są organizacje, które mają ponad 70 lat istnienia, ale cały czas zadanie tych organizacji jest promowanie kultury, promowanie młodzieży, promowanie języka polskiego, historii, kultury, ale firmy z drugiej strony, głównym ich zadaniem jest zarobienie pieniędzy dla swoich inwestorów, dla swoich członków, a więc tutaj być może są firmy polskiego pochodzenia. Dobrze, wyłonili się z tej macierzystej organizacji polonijnej, ale w tej chwili ich charakter jest inny od organizacji społecznych, ale nie każda organizacja ma za swój cel, żeby zarobić grube pieniądze, bo inwestorzy tego oczekują.
2: Bo również był taki temat poruszony, zmiany Polart z organizacji non-profit na organizację LTD.
1: Tutaj bardzo mnie to osobiście boli. Byłem na każdym festiwalu oprócz jednego, a więc zaliczyłem już 50 lat jako występujący i prowadzący zespołu, który występuje na Polartach. Byłem kierownikiem artystycznym na 5 festiwalach z 16 festiwali, a więc mam bardzo długą historię i bardzo mi zależy na tym, żeby Polart był zgodny z tym, co założycielki Polartu w 1974 roku, to był Art Pol, 74-5. Pierwszy Polart to koło Polek w Australii i w Nowej Zelandii stworzyły ten festiwal młodzieżowy. To dla promocji kultury, dla zachęcania młodych ludzi do promowania i poznawania swojej kultury, swoich tradycji. A teraz, żeby zrobić z tego biznes, to dla mnie jasnym nie mogę się pogodzić. Każde miasto, które zostało organizatorem kolejnego festiwalu, przez 3 lata, tak, borykał się z problemami finansowymi i organizacyjnymi, ale pomimo tych problemów byłem przy festiwalach. Przez 15 lat wiem, jak to wyglądało. I każde miasto jednak znaleźli siłę w sobie jako wspólnotę, żeby ten festiwal u nich wypadł jak najlepiej. Mimo trudności zrobili tą pracę społeczną dla dobra Polonii w danym mieście. Tutaj chodzi o współpracę, tutaj chodzi o dobro społeczne, ale przychodzą młodzi ludzie z pomysłem, a zróbmy tak, a wprowadźmy nową dziedzinę, na przykład w Brisbane w 18 roku, 2018, to po raz pierwszy była moda. Każdy festiwal, każde miasto ma swoje problemy. Tak, Kusyna. Ale radzą sobie. No to co? Będzie board of directors, który będzie siedział i tylko myślał o tym, żeby był profit. Dobrze, to jest potrzebne na przyszłość, ale gdzie jest to poczucie przynależności do tego? Przez wiele, wiele lat utworzyliśmy przez Pollard hasło rodzina polartowska. Pollard family. A teraz ta rodzina polartowska przestaje być rodziną i teraz zaczyna być biznesem. I to jest dla mnie przykre. Rekomendacje komisji statutowej, 55 głosów było za zmianami, były po to, żeby zacząć od podstaw, żeby wyjaśnić, co to jest członek, w jaki sposób się odnosi do organizacji, w tym wypadku Rady Naczelnej, żeby później, jak się dochodzi do tych bardziej kompleksowych spraw, jak na przykład członkostwo, czy ile mandatu się należy, no to te podstawowe rzeczy, bo w tej chwili nie są jasne. Mieszkamy w Australii, to jest wielki kraj. W każdym stanie, każda organizacja członkowska Rady podlega pod swoimi stanowymi. Powiedzmy, w Nowej Południowej Walii jest inaczej tłumaczone, co to jest członek danej organizacji. I ja mieszkam w Queensland. U nas członek na przykład Stowarzyszenia Polaków w Brisbane, żeby być pełnym członkiem, musisz być pochodzenia polskiego. Musisz być. I możesz być drugie, trzecie, czwarte pokolenie, ale musisz to udowodnić, że jesteś polskiego pochodzenia. Bo w innym stanie, na przykład Nowej Południowej Walii, niektóre organizacje, niektóre kluby polskie kwalifikują nie tylko ludzi polskiego pochodzenia, ale jeśli nie jest polskiego pochodzenia i liczy się, że jest członkiem danej organizacji, no to nie wiem, jeśli członek danej organizacji może głosować na walnym zebraniu tej organizacji najbardziej. I to była jedna z tych rekomendacji. Bardzo dziękuję Polonii w WI za zaproszenie. Po raz pierwszy Rada Naczelna przyjechała na zjazd do Perth, a więc pozdrawiam wszystkich mieszkańców WI. Żyjmy nadzieją, że jutro będzie lepiej.
0: Dzień dobry, Joanna Fenik, delegatka Federacji Nowej Południowej Walii. Ja również miałam przyjemność być członkiem komisji statusowej. W tym roku odważyliśmy się, że tak powiem, zaproponować zmiany. Zarząd pozwolił nam przedstawić delegatom kongresu tylko 5 pierwszych punktów naszej pracy. Uważali, że następne punkty, które były dla nas ważniejsze, czyli rozdział mandatów w Radzie Naczelnej, nie były gotowe według ich, nie zostały poddane pod głosowanie. Wcześniej. Cała nasza praca była przedstawiona do zarządu, żeby po prostu chociaż przedstawić te pierwsze 5 punktów, zgodziliśmy się, aby podzielić tę naszą pracę na punkty do głosowania. Natomiast reszta punktów miała być przedstawiona na warsztacie, żeby dać szansę delegatom wypowiedzieć się, ewentualnie dla nas mieć jakieś, dla komisji, żeby były jakieś wskazówki, w którą stronę mamy iść, co może być akceptowane. Co tutaj mogę dodać? Rozmawialiśmy z członkami komisji jeszcze później po kongresie, i dla nas ten punkt 5, nazwaliśmy to tak właśnie papierkiem litmusowym, ponieważ wiedzieliśmy, że zmiany w tym punkcie są na tyle, przesunęliśmy przecinek, żeby zdanie stało się bardziej logiczne. I fakt, że ten punkt nie przeszedł, pokazał nam, że to głosowanie nie było na temat wartości merytorycznych tych punktów, tylko pokazać, że zagłosuje przeciwko. Było po prostu ewidentne, że sam fakt głosowania na nie pokazał, że oni nie zastanowili się, nie przeczytali tego punktu. Znając ilość głosów, ważnych mandatów wydanych na ten kongres, wiedzieliśmy, że jedna grupa, która jest przeciwko tym zmianom, posiada ponad 25% głosów. Wiedzieliśmy, że to nie przejdzie.
3: Drodzy Państwo, już za chwilę po reklamie głos najmłodszej Polonii, która chodzi o reprezentantkę najmłodszej Polonii, która uczestniczyła w zjeździe. Posłuchajmy właśnie, co nasza młodzież myśli o działaniach naszych najważniejszych organizacji polonijnych w Australii. To już za chwilę.
4: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
5: Jestem delegatką Związku Polaków Melbourne, jestem też delegatką z Federacji z Wiktorii, a poza tym to też jestem prezesem własnej organizacji, która nazywa się MyPol, to jest organizacja przez młodych, dla młodych.
6: Wiele razy zajmowałaś głos w kwestiach bardzo konkretnych. Co według Ciebie było najistotniejsze, nad czym debatowano dzisiaj?
5: Ja myślę, że mieliśmy głosowanie na pierwszych 5 takich zmian do konstytucji.
6: Statutowych.
5: Tak, statutowych do konstytucji. Co w sumie był taki punkt 5, co był bardzo prosty. W sumie było zamiast ... skarbnik musi podpisać, się zmieniło, skarbnik musi podpisać i ... I właśnie ten punkt nie przeszedł i to mnie szokowało, że właśnie taki bardzo prosty punkt nie przeszedł i dla mnie to było taki trochę szok, że coś takiego prostego, w sumie ułatwiania języka w statutu czy konstytucji naszej, nie przeszło i to dla mnie pokazało, że właśnie ludzie mają jakieś te agendy w Rady Naczelnej i to było dla mnie trochę tak smutne, bo Rada Naczelna jest właśnie taka organizacja, ma wspierać wszystkie te organizacje, co są w niej. Mhm. Mamy się wspierać razem. Jesteśmy w końcu Polacy poza Polską, w Australii. I nie rozumiem, czemu w ogóle jakieś sprawy, żeby ktoś miał najwięcej mocy głosowania, to jest ważne. Najważniejsze jest po prostu, żeby się wspieraliśmy i żeby rozmawialiśmy. Tego teraz nie ma tego w Radzie. Nie ma reprezentacji na przykład w New South Wales lub w Victoria, prezydium. I też najważniejsze, co nie ma, jest współpracy. Nie ma współpracy w Rady na razie, bo są inne agendy, są ludzie, mają inne myśli, inne rzeczy są ważniejsze zamiast współpracy i zamiast po prostu razem budować naszą Polonię australijską, nie tylko stanową, tylko australijską. To jest bardzo duży problem, jak jedna grupa ma na przykład 1/3 czy 1/4 całych mandatów na zgłosowanie, bo to jest bardzo duży problem. Na przykład jest coś w Australii, w polityce, co nazywamy parlamencie, co nazywamy hostile senate. To jest jak jest jedna grupa w House of Representatives, czy jedna partia i druga partia w Senacie. I niezależnie co House of Representatives pisze, jakie dokumenty, jakie statuty, to może być najlepszy statut na świecie, bo oni nie chcą dopuścić, żeby oni wygrali, żeby mieli coś, to niezależnie jaki to jest legislacja, to Senat zawsze powie nie. I ja myślę, że to jest właśnie dosłownie co się dzieje w Radzie, że nie ten punkt 5, co my głosowaliśmy, to jest dosłownie taka reprezentacja tego. To była taka mała zmiana, a że to nie przeszło, to nie znaczy, że oni głosują, żeby bo myślą, że nie zgadzają się z tym, czy myślą, że są jakieś problemy, czy to musi być przedyskutowane, tylko oni głosują nie, bo oni nie chcą, żeby ktoś inny wygrał i nie chcą, żeby ktoś inny miał siłę czy moc w Radzie, czy razem współpracowaliśmy. Naprawdę chcę, najważniejsze dla mnie jest, żeby my współpracowaliśmy. Bardzo kocham Polonię i Polskę i wszystko, co jest złączone z Polską, bo to jest dla mnie ważne. To jest dla mnie, jak miałam 17 lat, to naprawdę tak dołączyłam pełną siłą do Polonii i to była najlepsza rzecz, co się stała do mnie i co zdecydowałam, bo tych znajomych, co ja mam, te doświadczenia, te ludzie, co poznaję, to jest wszystko bardzo piękna rzecz dla mnie. I smutne to jest, że my się kłócimy o takie naprawdę nieważne rzeczy. I ja myślę, że możemy się wspierać, możemy dalej razem rosnąć i wtedy to dalej będzie trwało. A jak to będzie dalej tak szło, jak idzie, to niestety jest bardzo duża szansa, że Rada lub Polonia może się rozpadnąć. I naprawdę chcę, najważniejsze dla mnie jest, żeby my współpracowaliśmy. Zgodę. Zgoda jest bardzo ważna.
6: Witam Sula Piotra Rakowskiego w PERF. Proszę parę słów, jak istotne było to spotkanie.
7: Dobry wieczór Państwu, Pani redaktor. Najpierw zaczynając od zjazdu, to było dla mnie doświadczenie poznawcze, tak to nazwijmy, bowiem to była moja pierwsza okazja, że byłem na zjeździe. Miałem okazję się przysłuchiwać delegatom i dyskusji przedstawicieli wszystkich stanów Związku Australijskim, różnych perspektyw, jeśli chodzi o działalność polonijną, o zarządzanie, jakieś takie holistyczne, strategiczne spojrzenie na tę działalność. Więc to było ciekawe, takie poznawcze i informacyjne wydarzenie. Natomiast PiS Powszechny, bo tutaj pełna zgoda, że to jest bardzo, bardzo istotne wydarzenie, bo po raz pierwszy, czy Państwo mają tego świadomość, w odróżnieniu od poprzednich spisów, które są organizowane co 5 lat, w poprzednich spisach ludności osoby pochodzące z różnych ośrodków narodowościowych, migranckich, mogły wskazywać do dwóch narodowości, jeśli chodzi o pochodzenie.
6: Maksymalnie,
7: jeśli chodzi o pochodzenie etniczne. W tym roku po raz pierwszy będzie możliwość wskazania do czterech. Dla nas jest to o tyle istotne, bo z rozmów, które prowadziliśmy z przedstawicielami organizatora, czyli tego biura do spraw statystyki i samego cenzusu, wskazywali, że w poprzednich cenzusach to nie dotyczy wyłącznie Polonii, także innych narodowości, ale w przypadku zwłaszcza na przykład związków czy małżeństw mieszanych, pochodzących z różnych, powiedzmy, zakątków świata, to często się zdarzało, że jakieś narodowości umykały, co też powodowało, że zaniżało to ogólnie, czy mogło zaniżać ogólnie liczbę danej grupy etnicznej. W tym roku mamy do czterech i dla nas to z naszego punktu widzenia jako konsulatu, czy w ogóle placówek dyplomatycznych, również ambasady, jest to o tyle istotne, żeby jak największą grupę, czy liczbę Polonii w Australii wskazać. Nie ukrywam, że im więcej, tym lepiej, w takim znaczeniu, że to przede wszystkim z punktu widzenia samej Polonii jest niezwykle istotne. Za tym idą środki australijskie, jeśli chodzi o wsparcie działalności w ramach polityki wielokulturowości, w ramach nauczania, w ramach programów radiowych czy telewizyjnych, w ramach innych dofinansowań, a dla nas, nie ukrywam, zwłaszcza dla mnie jako kierującego konsulatem, no to też jest niezwykle istotna informacja, bo wiem mniej więcej, czy masz bardziej dokładnie, jaki jest potencjał Polonii w okręgu konsularnym, do ilu osób powinniśmy docierać z różnymi informacjami, przekazem, z ofertą kulturalną, czy z usługami konsularnymi, które prowadzimy. Więc bardzo Państwa serdecznie zachęcam, nie tyle do brania udziału w spisie, no bo z tego co wiem, zgodnie z prawem jest on obowiązkowy, natomiast żeby jednak, nawet jeśli macie czasami jakąś wątpliwość i zastanawiacie, żeby wskazywać tą narodowość polską, no bo to jest bardzo istotne, przede wszystkim też dla was. To też takiego, no nie wiem, pewnego uproszczenia, no im nas więcej, czy w grupie raźniej, tak, można też tak powiedzieć, ale na pewno także z punktu widzenia prowadzenia w ogóle jakichś analiz, z punktu widzenia metadanych, czy takiego bardziej przekrojowego, szerokiego spojrzenia, wydaje mi się, że to wtedy też trochę dużo precyzyjniej pokazuje naszą Polonię. Oczywiście ona będzie bardzo zróżnicowana, bo to w zależności też, które to jest pokolenie, ile osób się tutaj urodziło, ile przyjechało, ile się identyfikuje, ile jest właśnie z rodzin mieszanych, ale zawsze ten jakiś czynnik Polski, polskości gdzieś w tych rodzinach funkcjonuje, więc dobrze byłoby mieć no, dużo bardziej precyzyjny obraz.
6: I o tą identyfikację chodzi, żebyśmy dokładnie się jednoznacznie identyfikowali.
7: Dokładnie tak.
6: Z Perth, Mira Danielewska.
3: Drodzy Państwo, no było to bardzo obszerne zrelacjonowanie dla nas, dla naszych słuchaczy wydarzeń, które miały miejsce w miniony weekend. Chodzi o zjazd Rady Polonii Australijskiej, który odbył się w Perth, jak wspomniałam, w miniony weekend, a reportaż przygotowała z tych wydarzeń nasza korespondentka zachodniej Australii, Mira Danielewska. Drodzy Państwo, dużo do przeanalizowania. Mieliśmy wiele głosów, różne strony właśnie tej dyskusji, tematów debatowanych na zjeździe. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco do udziału w dyskutowaniu na naszym Facebooku SBS Polish. Gorąco zachęcam, ten materiał tam wkrótce się znajdzie, wszystkie te wypowiedzi tam się znajdą. Gdyby Państwo chcieli skomentować, podzielić się ze swoimi znajomymi, udostępnić, gorąco zachęcam. A dzisiaj za uwagę Państwu bardzo serdecznie dziękuję, Dorota Banasiak, i zapraszam do słuchania nas już jutro. I jeszcze kilka taktów piosenki bardzo radosnej na koniec tego poważnego programu.